ako su za granice, slušaju naš program za Amerike, Pumjova, Paragvaj, Encarnacion, ki osjeti s mivošćom s našej ojčisne Polske. To tež dame vam muzike tak do odpočinku. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

szczęście to otwarto księga. Świat dookoła nam się zmienią, i tu blisko, i daleko. Niech ta śląsko-czorno ziemia przypomina.